0: Wielce przegrani w walce o brąz dziś na Mundialu, mecz Francja-Anglia. Diesel może kosztować prawie 8 zł, to prognozy na najbliższe dni. Sprawdzimy też jakość wody w kąpieliskach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pieszkała. Francja kontra Anglia. To będzie pojedynek wielkich przegranych na tegorocznym mundialu. Mecz numer 103, który rozpocznie się za 3 godziny, przesądzi o tym, która z drużyn zajmie trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata i tym samym będzie wracać do swojego kraju w odrobinę lepszych nastrojach. O starciu na przedmieściach Miami Błażej Kulesza.
2: O mobilizację w obu zespołach trudno, mówi trener Francuzów Didier Deschamps, dla którego to będzie ostatni mecz na ławce trenerskiej. To nie jest mecz towarzyski, ani pojedynek, którego oczekiwaliśmy. Stawką jest trzecie miejsce. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, by osiągnąć cel. To byłby trzeci mundial, z którego trójkolorowi przywieźliby trzeci medal. Anglicy i ich trener Thomas Tuchel wciąż musi się tłumaczyć z półfinałowych zmian w końcówce meczu. Jeżeli pytasz, czy żałuję swojej decyzji, to odpowiedź brzmi nie. Nie żałuję swoich decyzji, ponieważ czułem, że staliśmy się zbyt bierni. Czułem, że dynamika meczu się zmienia i chciałem pomóc swojej drużynie.
3: And I tried to help my team.
2: Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 23 czasu polskiego. Poprowadzi je Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
0: Na jutro finał mundialu, w którym broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzem Europy, Hiszpanią. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Już w ostatnich dniach
4: ceny benzyny notujemy w tym tygodniu podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
0: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Na koniec jeszcze raport o kąpieliskach. Gdy nie leje i nie grzmi, to w nadmorskich kąpieliskach według sanepidu jakość wody jest dobra i można do niej bezpiecznie wchodzić. W głębi kraju na ogół też, ale jest kilka zakazów. To między innymi kąpielisko nad jeziorem Mohel w Kujawsko-Pomorskim, plaże miejskie w Olsztynie i Supraślu, również kąpielisko w wielkopolskim Sierakowie. Tu jakość wody nie gwarantuje bezpieczeństwa.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza na południu i w centrum, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w niedzielę od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 stopni w centrum i do 28 stopni na południowym wschodzie.

Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: gorąca powieka.
1: I ten nocny skurczybłydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
5: Reklama.
6: Serdecznie zapraszamy do wysłuchania transmisji mszy świętej z Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami. W imieniu księży braci Marianów, opiekunów Licheńskiego Sanktuarium, witam wszystkich, którzy gromadzą się na tej porannej Eucharystii sprawowanej przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Szczególnie pragnę przywitać grupy zgłoszone z miejscowości Tyczówka, parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, z diecezji białostockiej, Przemyśl, Jarosław i okolice, z diecezji przemyskiej, Żary i okolice, z zielonogórsko-gorzowskiej, pielgrzymi. Witam również tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu, wszystkich indywidualnie przybywających do naszego sanktuarium, aby prosić Boga o potrzebne łaski na każdy dzień naszego życia. W tej dzisiejszej Eucharystii modlimy się w następujących intencjach. Według intencji pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i parafian, dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Licheńskiej dla Anny z okazji 18. rocznicy urodzin. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej Licheńskiej dla Moniki, 45. rocznicę urodzin. O łaskę trzeźwości i zdrowia dla Piotra. O uzdrowienie dla Alicji. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Nadii w 4. rocznicę urodzin oraz dla jej rodziców i siostry. Polecamy również zmarłych świętej pamięci Aleksandra i Annę Krzymowskich, zmarłych poleconych przez Janinę Kowalczyk. Aby godnie przeżyć Eucharystię, przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twojej sprawiedliwości. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc Twoją przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twojej potęgi, i karzesz zuchwalstwo tych,

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się ze świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto słowo Boże.

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicą i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy:

chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.

Drodzy bracia i siostry, słuchając dzisiejszego Słowa Bożego, trzeba nam się zastanowić nad tym, o czym mówi Chrystus w Ewangelii. Mianowicie, by pielęgnować w sobie dobre ziarno, które zostało zasiane w naszych duszach. Bo zobaczmy, że również przychodzi zły i ciągle chce wsiewać chwast, który będzie zagłuszał dobre ziarno, dobry plon. My doskonale wiemy, że tym, który sieje chwast, jest szatan. Jest ten, który zawsze był przeciwnikiem Boga, który chce również, aby jego dzieci, które mu wierzą, ufają, szły drogą nieprawości. To jest jak gdyby dewizą tego, który sieje chwast. I dzisiaj Pan Jezus mówi o tym, że człowiek, który sprawił, że rośnie chwast, będzie dalej działał w świecie aż do momentu zakończenia tego świata. Pan Jezus wyjaśnia uczniom później właśnie ten fragment Ewangelii. Ty zasiałeś dobre ziarno, ale przyszedł ten, który to zniszczył. I Pan Jezus mówi, że rolą jest świat. Tym, który sieje dobre ziarno, jest Bóg. Tym, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. To przypomina nam o tym, aby walczyć w tym życiu o zachowanie dobrego ziarna, bo może się tak okazać, że obok nas rosną chwasty, które będą przemieniały również nas w zło. I Pan Jezus nie pozwala wyrywać tych chwastów od razu. Niech rosną aż do żniwa. Kiedy przyjdzie czas, zostanie to wszystko oddzielone. Pszenica do spichlerza, dobre ziarno, a chwast powiązany zostanie wrzucony w ogień. To jest właśnie to przypomnienie nam o tych rzeczywistościach, które czekają człowieka po śmierci. Albo radość życia w chwale nieba, albo odrzucenie, czyli pójście w ogień wieczny, jak mówi w innym fragmencie święty Mateusz o sądzie ostatecznym. Dlatego trzeba nam wielkiej uwagi, aby dobro w nas coraz bardziej wzrastało. Trzeba nam wsparcia, które płynie z modlitwy, bo modlitwa jest tym, co daje siłę przebicia się przez wszelkie zło. I mówi nam dzisiaj chociażby święty Paweł, że jak nie umiemy się modlić albo jesteśmy zbyt słabi w modlitwie, prośmy Ducha Świętego, a przyjdzie nam z pomocą. On będzie się wstawiał za nami, wtedy, kiedy ta niemożność nas dopada. A sami wiemy, jak wygląda nasza modlitwa. Nie zawsze ona jest dobra, doskonała. Każdy by chciał może, aby tak było, ale przychodzą różne pokusy, rozproszenia. No to jest właśnie to działanie też złego, żeby człowiek się nie zjednoczył z Bogiem, żeby nie wołał do Niego o pomoc. A przecież bez Jego pomocy tak sami z siebie nic osiągnąć nie możemy. Nawet w życiu duchowym, sakramentalnym. Zobaczmy, jeśli chcielibyśmy stawiać tylko na samych siebie, wyznajemy nasze grzechy, prosimy o przebaczenie i mówimy Panu Bogu, to teraz ja sobie już z tym wszystkim poradzę. Zobaczmy, jak to wszystko się toczy w naszym życiu. Sami chcemy i nic nie wychodzi, albo niewiele wychodzi. Ale z pomocą Ducha Świętego i łaski Boga naprawdę jesteśmy w stanie tak wiele uczynić.
Dlatego prośmy Boga, aby pozwolił nam być zawsze tym dobrym nasieniem. Chwast, który rośnie, starajmy się wyrywać pomaleńku z naszego serca przez sakramenty, szczególnie sakrament pokuty i pojednania, kiedy następuje to oczyszczenie pola, oczyszczenie serca. I niech to oczyszczenie trwa jak najdłużej, żeby kolejne chwasty nie wyrastały. Nie obcinajmy tych chwastów tylko powierzchownie, ale starajmy się zagłębić, wyrwać korzeń, aby on nie odrastał. To tak jak ktoś prowadzi jakąś działkę i wie, że można obcinać chwasty i one i tak się szybko odbiją. Tak w życiu duchowym jest podobnie. Dlatego prośmy dobrego Boga, aby Królestwo Boga, które nam obiecuje, stało się naszym udziałem, a dobre ziarno, które rośnie i owocuje, aby przynosiło jak największy plon i radość. Chwasty zostaną wyplenione wtedy, kiedy przyjdzie czas żniwa. Oby ich było jak najmniej, oby nie było w nas tego poczucia, że utraciliśmy coś wielkiego wtedy, kiedy przyjdzie sąd nad człowiekiem, że możemy być w gronie odrzuconych. Oby tak się nie stało i o to się módlmy i prośmy Boga. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana, Syna Bożego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który jest Ojcem i Synem, to uwielbienie i chwała, który mówił przez proroku, wierzę w jeden święty apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest. Otwórzmy nasze serca przed Ojcem, który jest w niebie, i zanieśmy do Boga naszą modlitwę. Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił Ewangelię i z cierpliwością prowadził wszystkich ludzi do spotkania z Chrystusem. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby umocnieni darem Ducha Świętego byli odważnymi świadkami Bożej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących narodami, aby podejmowali decyzje oparte na sprawiedliwości, trosce o dobro wspólne i poszanowaniu godności każdego człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymów i dobroczyńców Licheńskiego Sanktuarium, aby razem z Matką Pana kroczyli wiernie śladami Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się we

chwałę nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy umieli cierpliwie wzrastać w wierze, nadziei i miłości, przynosząc dobre owoce w codziennym życiu. Ciebie prosimy. Boże, Ty znasz potrzeby swoich dzieci, nieustannie obdarzasz nas swoją łaską. Wysłuchaj modlitw, które z ufnością do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Boże, Ty jedyną doskonałą ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary starego prawa. Przyjmij ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Przyjmiesz Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Pokój.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunii Świętej udzielimy przez środek bazyliki, wzdłuż ławek i tutaj na stopniu przed ołtarzem.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy, posłuchajmy jeszcze ogłoszeń. Po zakończeniu mszy świętej pielgrzymi mają zwyczaj obejścia ołtarza z łaskami słynące wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Można to uczynić idąc od lewej strony ołtarza wzdłuż oznaczonej trasy. Ten znak naszej czci dla Matki Bożej możemy złączyć z intencją, z którą pielgrzymujemy do sanktuarium. Wszelkie podziękowania i prośby, z jakimi przybywacie do sanktuarium, można zgłaszać w kancelarii dla pielgrzymów, która znajduje się w dolnej części bazyliki pod schodami głównymi. Te podziękowania i prośby polecamy Bogu przez stawiennictwo Matki Bożej Licheńskiej, modląc się codziennie w czasie mszy świętej o godzinie 7:30 i 12:00. Zapraszamy do odwiedzenia wieży naszej bazyliki, gdzie z wysokości 114 metrów można podziwiać piękno sanktuaryjnych ogrodów i całej okolicy Lichenia. Dzisiaj w naszym sanktuarium przeżywamy 44. Regionalny Dzień Pszczelarzy. Msza święta z udziałem miłośników pszczół o godzinie 12:00 na placu przed bazyliką będzie kiermasz, wystawa sprzętu pszczelarskiego. Także dzisiaj o godzinie 14:00 kolejny z koncertów festiwalu Bazylika Sonans. O godzie 15:15 w ramach letnich koncertów przy fontannie na placu przed bazyliką wystąpi zespół Ponad Chmurami. Również dzisiaj w Centrum Pomocy Rodzinie od godziny 14:00 do 18:00 będzie dyżurował ksiądz Damian Kalemba Marianin, udzielając informacji z zakresu prawa na temat procedur w kościelnych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Osoby zainteresowane zapraszamy. Od jutra, 23 lipca, w naszym sanktuarium odbędą się zamknięte rekolekcje charyzmatyczne, które poprowadzi ojciec John Baszabora. Na zakończenie rekolekcji w czwartek w bazylice o godzinie 12:00 zostanie odprawiona msza święta. Homilię wygłosi ojciec John. Po mszy świętej poprowadzi on także nabożeństwo uwielbieniowe z modlitwą o uzdrowienie. Udział we mszy świętej dostępny dla wszystkich. Piątek w naszym sanktuarium rozpoczną się 33 ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe. Hasło tegorocznych spotkań brzmi: bądź darem dla innych. Szczegółowy program na stronie Centrum Pomocy Rodzinie Osobom Uzależnionym. Ważnym punktem będzie sobotnia msza święta o godzinie 14:30 sprawowana w intencji zmarłych uczestników tych spotkań, a przewodniczyć jej będzie biskup Tadeusz Bronakowski. Natomiast mszy świętej o godzinie 19:00 sprawowanej w intencji wszystkich uczestników tegorocznego spotkania będzie przewodniczył biskup Wiesław Szlachetka. W sobotę w liturgii wspominamy świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej okazji w przyszłą niedzielę po każdej mszy świętej na parkingu przy ulicy Toruńskiej będziemy błogosławić pojazdy. Ponieważ w sobotę na mszę świętą o godzinie 12:00 zapraszamy wszystkie osoby, które włączyły się w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego, po mszy świętej specjalna modlitwa w tej intencji. Przyszłą niedzielę z racji wspomnienia liturgicznego świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny, w naszym sanktuarium
będziemy przeżywać sanktuaryjny dzień dziadków i osób starszych. Główna msza święta z udziałem seniorów o godzinie 12. Po mszy świętej przemarsz pod nową dzwonnicę, gdzie odbędzie się organizowany przez koła gospodyń wiejskich festiwal ciast, połączony ze zbiórką datków na hospicjum świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. Zaplanowane są również występy klubu seniora, także zostanie rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy fartuszek wykonany przez koła gospodyń wiejskich uczestniczące w festiwalu ciast. Także w przyszłą niedzielę na mszę świętą o godzinie 16 zapraszamy tegorocznych maturzystów. Będzie to okazja do dziękczynienia za pomyślne zdanie egzaminów maturalnych. Zapraszamy również młodzież, gdyż będzie to kolejne spotkanie w ramach mszy z młodymi i dla młodych. Eucharystię poprzedzą warsztaty, modlitwa tańcem. Rozpoczną się one o godzinie 14 w sali Całunu Turyńskiego. Informacje o warsztatach udzielać dzieło promocji w Biurze Obsługi Pielgrzyma, punkcie widokowym oraz punktach handlowych można nabyć specjalnie zaprojektowany i wykonany na ten rok duszpasterski krzyżyk z wizerunkiem Chrystusa i hasłem tego roku. Stanowi on zachętę do kontemplacji tajemnic naszego zbawienia. Może być również świetnym prezentem dla bliskich, a przez to okazją do bycia misjonarzem Chrystusa. Powstańmy jeszcze po błogosławie pamiątki dewocjonalia. Módlmy się. Wszechmogący Boże, źródło i dawco wszelkiego błogosławieństwa, pobłogosław dewocjonalia i wszystkich, którzy ustami i sercem modlić się będą, korzystając z tych znaków wiary. Niech trwają w prawdziwej pobożności i dostąpią łaski, aby u kresu swego życia mogli stanąć przed Twoim obliczem razem z Najświętszą Maryją Panną, przez Chrystusa Pana naszego.

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.

0: Zmasowany rosyjski atak na Kijów, najintensywniejszy od początku wojny. Alerty RCB rozesłane w 7 województwach, znów burze. Anglia brązowym medalistą mundialu po wygranej 6-4 z Francją.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. Co minutę jeden pocisk. Z taką intensywnością Rosja atakowała w nocy Kijów. Według Ukraińców to był najpotężniejszy ostrzał stolicy. Grzegorz Kozioł.
2: Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Uszkodzonych zostało też kilka innych budynków i magazynów, obiekty biurowe i samochody. Trwa gaszenie ognia, wciąż pracują jednostki ratunkowe i służby, a najciężej ranni zostali przewiezieni do szpitali. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego administracja w tym roku dziesiątki razy zwracała się do Rosji z propozycjami zakończenia tej wojny, ale jedyną reakcją były odmowy. Partnerzy, Ameryka, Turcja i inne kraje europejskie i państwa arabskie starają się pomóc w organizacji spotkania przywódców. Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny. Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy.
0: 10 województw z ostrzeżeniami IMGW przed burzami. Z kolei mieszkańcy i turyści w 7 regionach otrzymali SMS-owe alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Możliwe są silne opady deszczu oraz porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 11. Dotyczą południowej i połowy kraju, a w szczególności województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata wysoko zawiesił poprzeczkę przed dzisiejszym finałem. Anglia 6-4 pokonała reprezentację Francji i zdobyła brąz. Na ten medal angielscy kibice czekali bardzo długo, o czym mówi trener ich kadry, Thomas Tuchel.
3: To pierwszy medal od 60 lat i najlepszy wynik na mundialu rozgrywanym poza Anglią. Mam nadzieję, że zawodnicy po jakimś czasie będą dumni z tego osiągnięcia, choć nasze ambicje były zdecydowanie wyższe. Naszym marzeniem był finał i sięgnięcie po Mistrzostwo Świata.
0: Mecz o brąz już za nami, a dzisiaj finał na stadionie niedaleko Nowego Jorku. Broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzami Europy, Hiszpanami. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 21:00. Polskiego czasu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Niemal cała południowa połowa Polski z ostrzeżeniami przed burzami. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 stopni w centrum i do 28 stopni na południowym wschodzie. Jutro ochłodzenie będzie o kilka stopni mniej.

0: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
1: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 1785.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Main FM.
1: Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama. Konin FM.

0: trwa naprawa torowiska przed wydobyciem z Popradu wykolejonych wagonów. Studenci z Gdańska stworzyli Urwisa, to wodny dron do pomocy ratownikom. Na mundialu w finale między połowami meczu szykuje się najdłuższa przerwa w historii. Wystąpią Madonna, Shakira i Justin Bieber.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pieszkała. Kolejarze zakończyli usuwanie wagonów towarowych, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce i teraz już od świtu naprawiają uszkodzone torowisko. Dopiero po zakończeniu naprawy będzie możliwe wydobycie wagonów, które wpadły do rzeki Poprad. W rzece znajdują się dwa wagony, a trzeci jest częściowo zanurzony. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa torowiska. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz - Krynica - Zdrój. Podróżnych przewozi zastępcza komunikacja autobusowa. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku. Za sterami był 11-latek, za nim siedział jego ojciec. Dziecko zbyt gwałtownie wcisnęło manetkę gazu. Nagły wzrost mocy wyrzucił skuter prosto na nabrzeże. Chłopiec z urazem głowy i nogi, śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego, został przetransportowany do szpitala. Urwis to nazwa wodnego drona, który już niedługo może wspierać ratowników na kąpieliskach. Pływającą konstrukcję, podobną do płaskiej, pozbawionej burt łodzi, stworzy studenci z Politechniki Gdańskiej. Paweł Radzewicz.
2: Urwis nie ma zastąpić ratowników, ale wspomóc ich działanie na samym początku akcji, mówi jeden z twórców drona, Łukasz Gedeniewiadomski.
3: W ratownictwie wodnym kluczowy jest czas. Chcemy, żeby nasz Urwis był gotowy już po minucie do akcji.
2: Co więcej, ma poradzić sobie zarówno z wysokimi falami, jak i mgłą, czy warunkami nocnymi, dodaje Maksym Domkowski.
4: Może błyskawicznie, dopłynąc do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi, czy w postaci deski ratunkowej.
2: Urwis chodzi właśnie próby wodne, a jego twórcy pracują nad tym, by potrafił w trybie autonomicznym patrolować chociażby dzikie kąpieliska.
0: Madonna, Shakira czy Justin Bieber to niektóre gwiazdy mające wystąpić w przerwie dzisiejszego finału Mistrzostw Świata między Hiszpanią a Argentyną. Show, które będzie wydarzeniem bez precedensu na mundialu, ma potrwać 11 minut, ale przerwa w meczu nawet 25. Przepisy FIFA stanowią, że przerwa nie powinna przekraczać kwadransa. Trudno jednak oczekiwać, że wszystko uda się zamknąć właśnie w 15 minut. Choćby dlatego, że do występu artystów trzeba przygotować scenę. W Mistrzostwach Świata nigdy wcześniej decydujące spotkanie nie było urozmaicane artystycznymi występami w przerwie między pierwszą a drugą połową. Finałowy mecz o 21:00 polskiego czasu.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Za oknami na razie mamy słońce, ale według prognoz dzisiejsze popołudnie, tak mniej więcej od godziny 15:00, to jest czas, gdy na terenie wschodniej Wielkopolski będziemy mieli burze i opady deszczu, które mogą być mocniejsze. Na razie cieszmy się tym słońcem, ono jest i ono daje nam promienie, które nas rozgrzewają. Rozgrzewają też temperaturę. Mamy ponad 21 stopni, a za chwilę na naszej antenie rozgrzewać Was będą przeboje prezentowane w muzycznej fali wspomnień.
1: Muzyczne

0: Halinka, powiedz mi, czy tak dziką plażą sobie spacerowałaś, tak jak Stan Borys śpiewał? Jak to tam było z tobą?
1: A co tutaj, tu nad rzeką nie była dzika plaża?
0: A była?
1: No pewnie.
0: Powiedz mi, no bo ja to jestem, wiesz, te pokolenie, które no nie pamięta za bardzo.
1: Tylko na dzikiej plaży się kąpało. I można było się na golasa i...
0: O matko, to była plaża nudystów tu w Koninie.
1: Nie.
0: Jak nie? No mówisz nago, no to plaża nudystów.
1: No ale, bo po co?
0: A to inaczej, też ci się zdarzało nago?
1: A co, tylko patrzyłam, czy jakieś chłopaki tam, czy ktoś tam nie idzie.
0: Jakby państwo zobaczyli, ja się teraz za głowę łapię. Co tu się działo? Konin, miasto rozpusty.
1: Jakiej rozpusty?
0: No jak no... nago na plaży?
1: No a co, nie mam takich plaż teraz?
0: No. Ale ty mówisz, że w Koninie tak było.
1: Było tak, tu była dzika plaża.
0: Lepiej było, jak tego nie wiedziałem. Witamy. 7 minut po 10. Halinka Walusiak.
1: I Wojtusz Maciejewski oczywiście będzie mnie realizował. A tyle, jak się nie widzimy tydzień czasu, to mam mu tyle do powiedzenia, że on mówi chwileczkę, bo z pogodą będę wchodził.
0: Musiałem Halince przerwać. Jesteśmy i witamy, zaglądamy do kalendarza, co tam dzisiaj mamy ciekawego. A tu niedziela, 19 dzień lipca. Wincenty, Radomiła, Makryna, Marcin, Teodor, Ambroży, Arseniusz, Rufina, Włodzisław, Aurea, oni święty i imieniny. Mamy dokładnie 200 dzień roku 2026, 29 tydzień, jeśli chodzi o nietypowe święta. Dzisiaj dzień czerwonego kapturka. Oto nie kapturek, ale na czerwono dzisiaj coś tam widzę, masz elementy. Mamy też dzień lodów, jeśli chodzi o przysłowie na dziś. Czego lipiec nie doważy, tego sierpień nie dosmaży. Słońce do 20:57 pracuje, znak, w którym jest, to jest rak. 16 godzin i 8 minut pracuje nam słońce.
1: To teraz będzie zespół Pro Kontrast. Z tobą zawsze będzie lato.

0: Lato mamy, Halinka, teraz mamy
1: no
0: lato.
1: No jest lato, jest, cieplutkie takie. Wiesz, ja raczej...
0: Choć ten tydzień, który teraz będzie, ma być chłodny, około 20-21 stopni, deszczowo.
1: Ła, tam się wcale nie boję.
0: Nie boisz się deszczu?
1: Nie, tam deszczu.
0: Z cukru nie jesteś?
1: Nie, raczej słońca unikam, ponieważ wiesz, nie? No, na plaży...
0: Już nie zaczynaj znowu tematu z tą plażą, bo to jest drażliwy temat. Czas na informacje, jak się kontaktować jest z nami. Dzwonić można do studia 511-115-104, pisać maile na adres fala@konin.fm, pisać smsy numer 7168 Konin FM na początku, koszt smsa złoty 23. Można też pisać na messengera naszego radiowego, choć tutaj mamy międzynarodową awarię Facebooka i Messenger. To próbujemy i życzenia też przyjmujemy. Facebook, nasz radiowy messenger, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Piszcie też w wiadomości kartką pocztową. Adres: Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek.
1: Oczywiście muzyczna fala wspomnień.
0: Już możemy, Halinka, ruszać.
1: Buffy. Upływa życie, mija czas. Anna German i Cwynar, byle tylko ze mną.

0: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Bank

0: No wspaniała, wspaniała para.
1: Anna German i Krzysztof Cwynar.
0: Pozdrowienia teraz, czy ja już mogę?
1: Oczywiście.
0: Pozdrowienia dla Józia Sobczaka z Parkowej i oczywiście Danusi, bo się nim opiekuje, oraz Grzesia Głośniaka i Gosi, bo też się opiekuje. No to są dwóch mężczyzn, którzy muszą wrócić do zdrowia.
1: No to tego zdróweczka oczywiście życzymy.
0: Tak, naturalnie bądźcie chłopaki dzielni.
1: Dla kochanej córki Ani Cieplińskiej w 60. rocznicę urodzin oraz imienin dużo zdrowia, Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życzą rodzice Barbara i Jan Arciszewscy, brat Robert, Jadzia i Karol. Dla Kamila Kwiecińskiego z Kazimierza Biskupiego wszystkiego co najlepsze. Miłości, pracy, zdrowia, mało problemów, dużo radości z okazji imienin. Życzy mama z rodzeństwem, jeśli chodzi o muzyczne dedykacje, te do realizacji przyjmujemy jak co niedzielę od 12:00.
0: Dogramy Frank Gala, a następnie Janusz Laskowski.

0: Janusz Laskowski, Beata z Albatrosa. Halinka, ta piosenka mi się kojarzy z takim zdarzeniem sprzed wielu lat, gdy też prowadziło się programy z pozdrowieniami. No i dzwoni do mnie kolega, no tak trochę, wesoły był. I dzwoni i mówi: Wojtek, puść mojej żonie, bo ona lubi Beatę z Albatrosa. Mówię, dobra, nie ma problemu, za 10-15 minut będzie, tam z pozdrowieniami przeproś żonę, że trochę nawywijałem wczoraj. Mówię, dobra, nie ma sprawy. No mija godzina, piosenka oczywiście była zaprezentowana, mija godzina, dzwoni ten kolega, zostawmy inicjały, że imię na M, dzwoni.
1: Mówi, no Wojtek, no kiedy będzie ta piosenka, bo czekam przy radiu i czekam.
0: Ja mówię, no przecież grałem już godzinę temu i on krzyczy tam do żony, przykładowo imię Halina, to nie to radio. Ale nie wiem, czy żona wybaczyła wtedy, czy nie wybaczyła to, co, że można wywijał dzień wcześniej. Ale tak mi się zawsze ta piosenka Beata z Albatrosa Janusza Laskowskiego z tym kojarzy.
2: No jeszcze w porze, kiedy na grzyby się jeździło, no na razie to nie odwiedzam lasu. Ale też była Beatka, nie będę mówiła nazwiska. I mąż się denerwował, że znowu gdzieś się zaplątała. Puść jej w swojej audycji Beatę z Albatrosa. No i też.
0: My też mąż widzisz skojarzenia z tym utworem. Do życzeń już przechodzimy. Serdeczne pozdrowienia dla Ośna Górnego, od Grażyny z Ośna Górnego. Serdeczne pozdrowienia oraz miłej niedzieli dla rodziców Józefa i Teresy, którzy co tydzień zasiadają i słuchają życzeń w Radiu Konin FM, a w tym czasie gotują smaczny obiadek. Pozdrowienia dla prowadzących, jeśli chodzi o muzyczne dedykacje, to tak jak co niedzielę przypominamy, przyjmujemy je do realizacji od godziny 12.
2: Pozdrowienia również dla rodzinki Białoskórskich oraz rodzinki Bednarek. No i pozdrowienia również dla Leszka Kałużnego i Emilki. Opiekuj się nią, Leszku. Alicja Pszczółkowska, Santa Maria oraz Antkowiak, przyjaciel, o tym wie.

0: To jest ten pan od zakazanego owocu, tak, Krzysztof Antkowiak.
1: No właśnie, i to się kojarzy z festiwalem dziecięcym tu w Koninie. Dzieciaki śpiewały to, no i nie pamiętasz tego, Wojtusiu?
0: Ja, że tak powiem...
1: Nie byłeś.
0: Nie byłem przy tym.
1: Dobrze.
0: Mogło mnie przy tym nie być.
1: I'm sorry.
0: Już życzenia kolejne. Pozdrowienia dla herbatki od Jurka. Jeszcze taka informacja, że tu chodzi o herbatkę z prądem z pamiętnego grzybobrania. Serdeczne pozdrowienia i życzenia pięknego dnia dla Anny i Stanisława Ciślików, słuchaczy i też prowadzących. Takie przesyła Marta.
1: Peter i Mark. Jumbo, Roman Kierczak, zabrałaś mi lato. Jakie pretensje ma, prawda?
0: To ma Roman Kierczak takie pretensje.
1: Tak.
0: W drugiej piosence.
1: Tak, oczywiście.

0: Oj, tam się działo z tym latem.
1: No, świata, mieszkanie, nazwisko.
0: Wszystko zostało zabrane. Życzenia już startujemy z kolejnymi. Witam serdecznie, kochani, życzę pięknej niedzieli, pozdrawiam. Cieplutko witam, cieplutko pozdrawiam, mówiąc dzień dobry, pozdrawiam prowadzących, słuchaczy, spokojnej niedzieli, ściskam buziaczki.
1: Pozdrowienia dla Tomasza Zgazy z Wyszyńskiego oraz pana Sobusiaka, też z Wyszyńskiego. To są mężczyźni, którzy tak bezinteresownie tak kłaniają się grzecznie, ojej, jej, a ja jestem happy.
0: Zadowolona jesteś z tego.
1: Irena Jarocka, bliski sercu dzień oraz duo Feniks, życzymy szczęścia.

0: No ten utwór też się często pojawiał.
1: Bo przecież szczęścia życzymy słuchaczom. Tak, i słuchacze sobie też życzą.
0: Tak, właśnie.
1: I słuchacze
0: tak.
1: Pewnie nam też życzą.
0: No naturalnie, bo zwątpiłeś.
1: Wytłumaczone, Halinka, wytłumaczone? No. Jasne już wszystko. Aha. Życzenia. Już do nich przechodzimy. Witam w niedzielę prowadzących. Dużo zdrowka. Takie życzenia składa zając z Krykówki. Krykawki? Aha. Krykówki? Jak to jest w końcu?
0: Krykowka.
1: Krykowka.
0: Krykowka.
1: No to no. Muszę się jednak seniorki Konińskiej zapytać, bo ja to tam młokos cały czas jestem. No nie, no naście już się nie ma.
0: To jeszcze pamiętam, jeszcze było pomnika, nie było, wiesz, tylko taki...
1: Którego pomnika? Gdzie?
0: Ten, co jest tam za parkiem.
1: Aha, no to tak, tak, tak.
0: Nie było jeszcze. To był taki, dookoła ogrodzone było takim z drzewa płotem i drutem kolczastym. I mój tato mi mówił, że właśnie tam, żebym przypadkiem nie próbowała wejść. Bo ciekawska to byłam, no, a później się dorosłam, dowiedziałam się, co tam było.
1: Znaczy ja też słyszałem, tak. Że tam przed wojną, cmentarz.
0: Wapnem było, tatuś mówił, że wapno, tam jest zasypane wapnem i dlatego ja mam przypadkiem nie próbować.
1: Też to słyszałem. Kolejne życzenia. Witam was, kochani, prowadzących tą niedzielną audycję. Pozdrawiam szczególnie Dariusza, który obchodził swoje 50. urodziny. Życzenia przesyłają znajomi i przyjaciele. Długie, długie 100 lat życia.
0: Już utwory zapowiedzieć. Witold Zandkowiak, Cały świat parami oraz Eleni, Miłość jak wino.

0: Ostrzeżenia przed burzami w 10 regionach. Jest też alert RCB. Kolejną noc Amerykanie atakowali Iran. Czerwcowe porozumienie coraz bardziej kruche. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. Właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą 10 województw. Mieszkańcy i turyści przebywający na terenie 8 regionów otrzymali również na swoje telefony SMS-owy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ze szczegółami teraz Grzegorz Kozioł.
2: Alertami pierwszego stopnia objęte są województwa lubelskie i podkarpackie oraz niektóre obszary województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, a także dolnośląskiego. Na tych terenach prognozowano są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Natomiast ostrzeżeniami drugiego stopnia objęte są województwa opolskie, śląskie i małopolskie oraz częściowo województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i świętokrzyskie. Tam spodziewane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Alerty utrzymają się do północy.
0: Ukraińskie władze potwierdzają, że w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 roku, czyli od początku inwazji na pełną skalę. W ciągu 40 minut było ponad 40 pocisków. Kilkanaście z nich zniszczyła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Wcześniej mer Kijowa informował, że trafione zostały budynki mieszkalne. Tymczasem Amerykanie kolejną noc, ósmą z rzędu, atakowali Iran. Pociski zostały wystrzelone w odpowiedzi na ostrzał, w wyniku którego dwóch żołnierzy USA zginęło w sobotę w Jordanii. Obecna eskalacja na Bliskim Wschodzie to ciąg dalszy konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się 28 lutego atakiem Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran i dzieje się mimo podpisania wstępnego porozumienia w czerwcu. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego, jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Kontakt z barszczem Sosnowskiego może prowadzić do poważnych poparzeń skóry, dlatego warto wiedzieć, jak go rozpoznać. Roślina osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
3: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
0: Po kontakcie z barszczem Sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z rośliną odzieżą albo opatrunkiem.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Na terenie wschodniej Wielkopolski mogą pojawić się burze już od godziny 11. Sam subregion koniński z bardziej intensywnymi zjawiskami, opadami, to prognoza mówiąca o tym, że gdzieś mniej więcej godzina 14-15. Deszczowe ma być niedzielne popołudnie. Najbliższy tydzień chłodny, tak patrząc w prognozy, dopiero gdzieś w okolicach soboty zacznie robić się cieplej. Na weekend, na sobotę temperatura ma wzrosnąć do 24 stopni. Teraz na termometrze mamy 22 stopnie, na barometrze 1014 hektopaskali.
1: Muzyczne

0: A prawie 9 minut po godzinie 11. Jesteśmy w drugiej godzinie muzycznej fali wspomnień.
1: Tak.
0: Co tak? Jak powiem nie?
1: Jestem.
0: Jesteś obecna. Witamy i zapraszamy na to, żeby cały czas być z nami. Przypominam teraz razem z Halinką o tym, jak się kontaktować z nami. Telefon do studia 511-115-104. Dzwońcie. Jeśli chodzi o pisanie, to oczywiście SMS niezastąpiony, wysłany na naszą bramkę numer 7168. Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Wysyłajcie też maile na adresę fala@konin.fm. Messenger nasz radiowy, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Pamiętajcie o kartkach pocztowych. Adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin. Dopisek?
1: Muzyczna fala wspomnień. Już mogę pozdrawiać?
0: Oczywiście.
1: No i skoro on powiedział, że nie ma tego, co on by chciał usłyszeć. Pozdrowienia dla Andrzeja Mikołajczaka, który ma właśnie pracuje w szpitalu naszym, jako, wiesz, ochrania ciebie i chorych, i personel medyczny, którego również pozdrawiam. A prośba była, to znaczy nie prośba, on mówi, a może bym tak Budki Szuflera posłuchał, żebyś puściła, albo Bobasa. Bodasa to niebo zakrzykliwe, ale takie tango dla Andrzeja Mikołajczaka oraz i chorych, i tych, które ochrania, personel medyczny i pacjentów. Oraz drugi utwór będzie Powiedzcie jej Wojtka Kordy.
0: Kolejne życzenia to życzenia miłej niedzieli. Pozdrawiam prowadzących i mojego męża Jasia. Witajcie kochani w tą słoneczną niedzielę lipca. Patrząc na was już humor się poprawia, a w dodatku słysząc to już pół niedzieli zaliczam do udanej. Pozdrawiam serdecznie was, prowadzących, swoją mamę Ulę i Jacka. Pozdrowienia takie przekazuje Elżbieta z Kazimierza Biskupiego.
1: No to co zapowiedziane już?
0: Gramy!

0: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4, Kaufland.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią

0: Tak,
1: Halinka, jesteśmy, 16 minut po godzinie 11, za chwilę będzie Wojciech Korda, tylko teraz jeszcze zaprezentujemy życzenie, ale wcześniej, Halinka, mówiłaś, że coś pamiętasz z piosenek, z dawnych lat, nie z piosenek, z zabaw. I
0: ojej,
1: mówiłaś,
0: no
1: że
0: nie lubiłaś
1: grać w co?
0: W klasy nie lubiłam, ale w Dwa Ognie na przykład lubiłam grać, wiesz?
1: Mm-hmm.
0: A pamiętasz tą grę w Dwa Ognie?
1: W Dwa Ognie pamiętam, grało przed blokiem.
0: Myślałam.
1: Nie przed blokiem. Przed blokiem to graliśmy w takie, już teraz nie
0: klasy.
1: Pamiętam, na cztery było dzielone
0: Aha.
1: z piłką, a w Dwa
0: Aha.
1: Ognie to się grało, wiesz co, na WF-ie.
0: Aha.
1: Oj, na WF-ie to ja dużo razy w to graliśmy, występowaliśmy. Teraz już tak chyba to nie jest popularne.
0: Myślałam, że ty to kiedyś mówiłeś, że w siódkę, tak?
1: W co? Halinka, w co?
0: Tak mi się wydawało. Bo to jak się nazywała ta, co się o mur odbijała?
1: A to ja nie wiem. Ja o mur nie odbijałem. Także nie wiem, nie pomogę ci. Teraz zagrałam zespół Truba Duży, Szumi Morze, a za chwilę będzie Wojciech Korda.
0: Dobrze. Oj, to bardzo mi się podoba. Dobrze.

0: Halinka, wracając jeszcze do tych gier, to napisała do nas pani Hanna, tak, która informuje nas, że jeśli chodzi o tą grę, gdzie piłko odbijało się o mur i przeskakiwało, to była gra w klipa pod murem.
1: Aha, zapomniałam.
0: A grałaś w to?
1: Nie, w to nie. Ja tylko grałam, no grałam w taką, co się odbijało.
0: No to rozmawialiśmy, patrz,
1: nie wyleciał. Palanta tylko, nie, palant nie. Jak się nazywało takie, kijkiem się do...
0: Odbijało. Dobra, w paletki grałaś, żeby było szybciej. Dobra, już do życzeń kolejnych przechodzimy. Dziękujemy pani Hannie za reakcję bardzo szybką. Jeśli chodzi o tą grę, pozdrawiamy.
1: Panią Stanisławę.
0: Tak, panią Stanisławę z ulicy Świętojańskiej też pozdrawiamy. Kolejne życzenia. Witam. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich słuchaczy i dla prowadzących. Pozdrawiam. Od Lilii, spokojnej, słonecznej jezieri. Wszystkiego, co najlepsze na nadchodzący tydzień. Dla prowadzących, dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam.
1: I pozdrawiamy też pani Lilo. Tak, pozdrawiamy. 2+1 Margarita oraz Jarce Glech. Niech cię wiedzie dobry los.

0: my dzisiaj zostajemy cały czas, ojej, ojej, zostajemy cały czas w temacie zabaw z dawnych lat. No i to pani Hanna, widać, że za młodu, a może nawet cały czas, często bawiła się, grała w różne gry, bo informuje nas, że ta gra, co kijem się odbijało, to klucha palant.
1: A Mireczka Wojtaszek zapytała się z koła oczywiście. Hula hop, nie? No i wiedziałam, no oczywiście, kiedyś tak, kochana, ale teraz jakbym zaczęła hula hop ćwiczyć, to by to koło mnie w połowie przecięło.
0: Takie mniejsze by się może załatwiło, Halinka, do ciebie.
1: Nie, tatuś zrobił metalowe, to mi tak...
0: Oj, to musiało być ciężkie.
1: Na co? A miało być ciężkie.
0: A to miało na tym polegać wszystko, tak?
1: Tak, tak, żeby było takie solidnie, żeby wyszczupiło. W biodrach, wiesz, bioderka, żeby były zaznaczone, ja ci już pokazuję.
0: Jak właśnie to widzę, że tak zaczynasz ćwiczyć. No tutaj pani Danusia jeszcze w ramach tych gier też napisała do nas. Pani Halinko, dobrze pani kombinuje. W siódkę grało się rzucając pieniążkiem o ścianę. Tak. Był orzełek i na awersie mówiło się siódka. Zależy jak się ułożył pieniążek, po upadku ten wygrywał.
1: Aha.
0: No widzisz? No tak to było?
1: Tak, tak, ale to zazwyczaj chłopcy grali.
0: Chłopcy też bardziej z kasą mieli do czynienia.
1: Tak, tak.
0: Dobrze, to teraz jeszcze życzenia, które przesyłacie. Witam w tą chłodną, z przebłyskami słońca niedzielę. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy oraz dla prowadzących. Życzę miłej, spokojnej niedzieli, to od Andrzeja. Serdeczne pozdrowienia dla Małgosi i Bogusi z Pątnowa, od Arka z Danii.
1: Urszula Sipińska, są takie dni w tygodniu. Oraz Aaron Deville, You Never Can Tell.

0: Przypomniało mi się, Wojtusiu, MLO Harris to śpiewała pierwsze, prezentowałam kiedyś. Tak.
1: A jeśli chodzi o gry i zabawy, to pan Jacek też do nas napisał też o grze w siódkę. Grało się odbijając monety o ścianę.
0: Aha, tak, tak, no
1: czyli
0: to...
1: gra, jeśli chodzi o siódkę, mamy już temat wyjaśniony.
0: A do dołka, jak pan Józiu Wódczak?
1: A pan Józiu Wódczak właśnie, to... że też
0: hazardzista.
1: Zabawa, taka hazardzistą był, zabawa z pieniędzmi, że rzucało się do dołka. I co, kto miał najdłuższą rękę, ten kasę zdobywał.
0: Nie o to chodziło.
1: Nie, nie o to, to ja źle zrozumiałem.
0: Wybierało się, jak trafił, to ten, który, mimo to, że tam było dużo monet, to wszystkie zabierał, ale nie powiedział już o co dalej.
1: No jak się monety zabrało, no to się monety miało, no co dalej, Halinka? Było się, że tak powiem, przy kasie. Życzenia już kolejne prezentujemy. Witajcie, kochani, w tą jeszcze słoneczną niedzielę, bo już się zmienia ta nasza pogoda, jak kobieta. Pozdrawiam serdecznie Was prowadzących, swoją mamę Ulę i Jacka oraz wszystkich pracujących w niedzielę. Muzyczna dedykacja, tutaj przypominam, od 12 je przyjmujemy. Pozdrawia Elżbieta z Kazimierza Biskupiego. Od Agnieszki, my odpoczywamy, wspomnijmy o rolnikach, żniwach. Oni będą dziś kombajnować. Życzymy im słoneczka i dla nich to pracująca niedziela, abyśmy mieli chlebek. To Agnieszka taką informację i takie życzenia nam przekazała.
0: A zaśpiewa teraz Emilio Pericoli, Uno per tutte i siostry pana z Tajfunami, wakacyjna piosenka.

0: Nie, nie, my jeszcze nie ruszamy, my jeszcze jesteśmy.
1: O tym samym pomyślałam.
0: To samo chciałaś powiedzieć,
1: tak,
0: pewnie.
1: Tak, tak.
0: Jeszcze 12 nie ma, więc jeszcze pozdrowienia w muzycznej fali wspomnień prezentujemy. Miłego dnia dla Elizy z Osady. Witam serdecznie w słoneczną niedzielę. Pozdrawiam prowadzących wszystkich słuchaczy. Miłego dnia. Takie życzenia przekazuje Genovefa.
1: I teraz zespół, no to grają ta szafa 68 roku oraz Jacek Lech. Popatrz, ile dziewcząt.

0: 5,5 minuty zostało nam do 12. To Wojtek. Był Jacek Lech, tak?
1: Tak, tak. I na świeżo wymalowanej ławce dziewczynę posadził i jak ona tam co miała...
0: Ale to powinna być kartka świeżo malowana, nie wolno siadać. Później wiesz, mogą na ubraniach ładnych, drogich zostać
1: nie
0: plamy.
1: Nie szkodzi, ale jest ubaw.
0: A to chodzi o to, żeby było wesoło, tak?
1: Tak.
0: Niekoniecznie praktycznie, ale żeby było wesoło. Zbliżamy się do 12 i będziemy powoli kończyć dzisiejsze lipcowe wakacyjne spotkanie w muzycznej fali wspomnień, ale spokojnie.
1: Ale jeszcze jeden tydzień, no jeszcze mamy.
0: Tak, ale no dzisiaj, bo jeszcze w lipcu kochani, raz będziemy.
1: Kochamy was bardzo, mocno całujemy, pozdrawiamy.
0: Przytulamy
1: i do, ja się żegnam do następnej niedzieli. Razem z Wojtusiem. Wojtusiowi to jeszcze teraz trzeba dać popalić, nie?
0: Dobrze, przyjmuję to wszystko.
1: No, na zakończenie grupa Kolor i Złota Plaża. Do usłyszenia, do następnej niedzieli.
0: Tak jak Halinka powiedziała, zostaje po 12 radiowy koncert życzeń. Już teraz możecie muzyczne dedykacje przekazywać do realizacji po godzinie 12. A do 12 wybieramy się na plażę. Złotą.
1: Tak.

0: Zaniedbane prawa torowiska w Małopolsce. Ruch pociągów nadal wstrzymany. Nocny atak Rosji na Kijów. Pocisk uderzał co minutę. Odliczamy do finału piłkarskich Mistrzostw Świata i typujemy. Za chwilę szczegóły.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska. Ekipy pracują tam od świtu, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
2: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
0: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. W jej nurcie nadal zostały dwa wagony, a trzeci jest częściowo zanurzony. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz Krynica-Zdrój jest nadal wstrzymany. Kursują za to autobusy zastępcze. W nocnym rosyjskim ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. W ocenie mediów był to najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od 2022 roku, czyli od początku inwazji Rosji na pełną skalę. Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego administracja w tym roku dziesiątki razy zwracała się do Rosji z propozycjami zakończenia wojny, ale jedyną reakcją były odmowy.
3: Partnerzy Ameryka, Turcja i inne kraje europejskie i państwa arabskie starają się pomóc w organizacji spotkania przywódców. Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny.
0: Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy. Odliczamy do finału piłkarskich Mistrzostw Świata za 9 godzin na stadionie niedaleko Nowego Jorku o tytuł najlepszej drużyny globu zagrają reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Swoje typy na ten mecz mają Polacy, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych.
4: Finał stawiam na Hiszpanię z sympatii po prostu. No. Kibicuję hiszpańskiej drużynie.
5: Będą pewnie gryźć trawę oczywiście. Zobaczymy, co się stanie. No. Zobaczymy.
6: Będzie trudno trafić 0-0 i pójdzie na karne.
7: I kto wygra?
6: Messi, Argentina.
0: Finał Mundialu o 21:00 polskiego czasu.
1: Konin FM. Pogoda.
8: Aktualnie jeszcze opadów na terenie naszego subregionu nie widać, choć od południa i południowego zachodu zbliża się front z opadami i to takimi mocniejszymi. Padać ma po południu w naszym subregionie, przed tymi opadami nie uciekniemy, więc przygotujmy parasole. Jeszcze jest w miarę ciepło, bo plus 23 stopnie, kolejne dni zdecydowanie chłodniejsze. W nadchodzącym tygodniu, w ciągu dnia możemy mieć takie dni, gdy temperatura nie przekroczy plus 20 stopni. O poranku możemy mieć nawet mniej niż plus 10, a więc zapowiada się chłodniejszy tydzień.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: pierwsze zabiję.
1: Radiowy koncert życzeń.

8,5 minuty po 12. Dzień dobry mówię tym, którzy teraz do nas dołączyli. I dzień dobry mówię też tym, którzy cały czas z nami od samego rana słuchają nas na fali 104.1 FM. Pamiętajcie też, że można nas słuchać przez internet www.konin.fm. Na radiowe koncerty życzeń do godziny 14 na naszej antenie. Czas na życzenia. Panie Wojtku, niech pan da coś z Kolima, to dla Justyny, dla kochanej żony Marzeny z okazji 51. urodzin. Wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń z miłością. Życzenia składają mąż Jan z synami, prośba o Milano, największe serce. Od Grzegorza prośba o Shakirę, tak na koniec Mistrzostw Świata. Diana Marjanta. To od Karoliny z Goliny dla rodziców. Prośba o Zalię, dopóki się nie znudzisz. Urszula, dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Całą rodzinkę znajomych życzę miłej niedzieli. Pozdrawiamy całą rodzinę z Pątnowa, ciocię Alinkę, Elę, wuja Rysia oraz wszystkich pozostałych z Konina, Wierzbinka. Zdrowia i uśmiechu na twarzy życzą Dariusz i Kuleczka ze Szczecina. Pozdrowienia dla całej rodziny, siostrzeńców Wiktorię, Kamilę, Kamila, mamę Grażynę, szwagra Roberta, brata Zbyszka, Artura i siostrę Żanettę. Proszę o imprez Mój Cały Świat. 511, 115, 104, pod ten numer możecie dzwonić z życzeniami, muzycznymi dedykacjami. Kolejna forma kontaktu z nami to oczywiście SMS wysłany na naszą bramkę, numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23, kontakt również mailowy, adres fala@konin.fm. Nie zapominajcie o tym, żeby wysyłać wiadomości na Messengera, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. SMS-owa prośba Milano, największe serce już teraz realizujemy, później też pojawi się jeszcze Shakira i Diana.

0: czy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej. Reklam.

Czas na kolejne życzenia i kolejne muzyczne dedykacje, które spełniamy. Pozdrowienia dla męża Józefa, który wypoczywa na balkonie z pieskami. Jak co tydzień słucha Radia Konin FM. Życzenia przesyła żona Iwona. Proszę o niebo z moich stron czerwonych gitar. Proszę o piosenkę Urodziny Poparzeni Kawą 3 dla syna Andrzeja z okazji urodzin, zdrowia i spełnienia marzeń od mamy. Pozdrawiam. Od Henryka witam pięknie i pozdrawiam prowadzących oraz słuchaczy. Miłej niedzieli życzę. Pozdrawiam w finałową niedzielę Mundialu 2026. To od Jacka. Serdeczne pozdrowienia oraz miłej niedzieli dla rodziców Józefa i Teresy, którzy co tydzień zasiadają i słuchają życzeń w Radiu Konin FM, a w tym czasie gotują smaczny obiadek, na który ja też się załapię. Pozdrowienia dla prowadzących, prośba o nauczycielkę tańca, miłej niedzieli. Od Elżbiety prośba o kawę z diabłem. Poproszę, póki nie mam jeszcze ludzi w pracy. Elżbieta. SMS-owe muzyczne prośby. Urodziny Poparzeni Kawą 3 i czerwone gitary Alibabki, niebo z moich stron. Poza tym też nauczycielka tańca teraz się pojawia. Ja przypominam, jak się kontaktować z nami. SMS 7168 Konin FM na początku, koszt złoty 23. Mail to adres fala@konin.fm. Jeśli chodzi o SMS-y, to już mówiłem. Jeśli chodzi o maile też, to jeszcze Messenger nasz radiowy, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Pamiętajcie o telefonie do studia, numer 511 115 104.

Tutaj Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Czas na kolejną porcję waszych pozdrowień, które prezentujemy na naszej antenie. Już do nich przechodzimy. Przypominam, do godziny 14 radiowy koncert życzeń, do 13.50 czekam na życzenia. Pozdrowienia dla dawnych sąsiadów z koła z ulicy Miłosnej 12, państwa opasów, dla Ani, Anetki i Tadeusza życzenia dużo zdrowia i żeby żyli sobie spokojnie, od Grażynej Jurka z Osina Górnego. PS, smacznego obiadku, prośba o Boys, wolność. Z okazji nadchodzących urodzin zawsze miłej i uśmiechniętej sąsiadce życzę jej dużo zdrowia, radości, miłości na dalsze lata życia. Zielone wzgórza nad Soliną, muzyczna dedykacja. Werba, widziałam twoje oczy, to dla zakochanych, taką dedykację otrzymaliśmy. Kochany synu i wnuku Wiktorku, z okazji twoich urodzin życzymy ci przede wszystkim zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. Niech służba w OSP daje ci wiele satysfakcji, a każda akcja kończy się szczęśliwym i bezpiecznym powrotem do domu. Niech nigdy nie zabraknie ci odwagi, siły i wielkiego serca do niesienia pomocy innym. Bądź zawsze dumny z munduru, który nosisz i z ludzi, którym służysz. Wszystkiego najlepszego. 100 lat, kochamy cię. Serdeczne życzenia urodzinowe dla Wiktora Operacz przesyłają babcia Elunia, mama Kasia i tata Robert. Z okazji imienin męża życzymy wszystkiego, co najlepsze, aby każdy dzień powodował uśmiech na twarzy. Życzą żona Weronika, Lenka i Ignaś, prosząc o mig ironii Ferrari każdego dnia. 511 115 104 dzwońcie z życzeniami pod ten numer. Jeśli chodzi o pisanie, to oczywiście SMS. Numer 7168 Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Pamiętajcie też o kontakcie drogą mailową fala@konin.fm oraz wiadomości na Messengera wysyłajcie. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Imprez, później kawa z Diabłem i Boys w utworze Wolność.

0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: 13 minut dzieli nas od godziny 13. Telefon dzwoni, spróbujemy na żywo. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie Wojtku.
5: Dzień dobry, jesteśmy na antenie, można przekazywać życzenia.
6: Ja proszę tylko o jeden nutku. Od choroby. Tak.
5: Jesteśmy na antenie, proszę mówić.
6: Tak, jaźniowki 2, 4, 6. Trochę dla swoich stałych przyjaciół. Pana Przemka Dominiaka, pani Kazimiery Dominiak, całego serca, Irenika, tych trzech, tak, Irenika, to są osoby, z którymi bardzo jest ja win i bardzo bym prosił, panie Wojtku, proszę tańcz, pana Dominiak, o Kaję, tak, Okaje, proszę tańcz.
5: Dobrze, zrozumiałem, że chodzi o Okaje, proszę tańcz. Będziemy później szukać tego utworu. Dziękujemy serdecznie za pozdrowienia. Ja już sobie notuję Kaja, proszę tańcz i przechodzę do kolejnych pozdrowień na naszej antenie, do prezentacji. Pozdrawiam całe radio, proszę o piosenkę Boys, Bawmy się. Takie pozdrowienia. Kolejne to pozdrowienia dla mamy Elżbiety, która gotuje smaczny niedzielny obiadek. Proszę o Fil w blasku słońca. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Bajera, Popłyniemy. Kochanie, w dniu Twoich urodzin życzę Ci, aby każdy dzień przyniósł Ci radość, zdrowie i spełnienie marzeń. Niech mundur, który nosisz z dumą, zawsze będzie symbolem odwagi i dobra, a każda akcja kończy się szczęśliwym powrotem do domu. Dziękuję, że jesteś moim oparciem i powodem do dumy. Życzę Ci wszystkiego, co najpiękniejsze. 100 lat. Życzenia urodzinowe dla Wiktora Operacz przesyła Amelka. Z okazji nadchodzących urodzin zawsze miłemu i radosnemu sąsiadowi składam życzenia samych pogodnych dni na dalsze lata. Proszę o goniąc kormorany. Jeszcze jedne pozdrowienia w tym wejściu wędrują do pozdrowienia serdeczne do Ilonki, Grażyny, Ileszka oraz Bożeny i Grzegorza. Ramaja, Afryka, Simon. Taka muzyczna dedykacja od Eugeniusza. 511 115 104. Taki numer telefonu jest do studia. Można dzwonić. Można też do nas pisać. SMS numer 7168 Konin FM na początku. Koszt złoty 23. Pisać też można maila, adresy fala@konin.fm oraz wiadomości na messengera naszego radiowego. Żółto-zielone logo. Radio Konin FM 104.1. Piszcie. Fil już teraz, później Wojciech Gąsowski. Do 13 jeszcze na pewno pojawi się formacja Werba w utworze Widziałem Twoje Oczy.

0: Hiszpania i Argentyna zagrają o tytuł Mistrza Świata, Mundial na początek. Potem niezwykłe znalezisko w Gdyni. Miasto ma hymny. Alerty pogodowe, dzisiaj burze, intensywny deszcz i silny wiatr.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchoła. Hiszpania i Argentyna, dwie najlepsze drużyny rankingu FIFA i mistrzowie swoich kontynentów, powalczą wieczorem o miano najlepszej piłkarskiej reprezentacji globu. Mecz numer 104 zwieńczy największy i najdłuższy w historii mundial. Hiszpania ma szansę na drugi tytuł w historii po triumfie w 2010 roku. Z kolei Argentyńczycy mogą zostać mistrzem świata po raz czwarty i zarazem zostać trzecią ekipą, której udało się powtórzyć sukces z poprzedniej edycji. Podobnie jak Włochy w 1938 roku i Brazylia w 1962. Wieczorny mecz będzie sędziował Słoweniec Czesław Kowincić. Polscy kibice trzymali kciuki za Szymona Marciniaka, jednak FIFA zdecydowała inaczej. Oczywiście jest pewien niedosyt, przyznaje nasz arbiter, dodając jednak, że tu cytat, było logiczne, że nie można co 4 lata sędziować finału Mistrzostw Świata.
2: Tak jest, wracamy z podniesioną głową po dwóch bardzo fajnych meczach.
0: Marciniak na Mistrzostwach sędziował mecze grupowe Argentyny z Algierią oraz Egiptu z Iranem. Sędzia z Płocka w nagraniu w mediach społecznościowych podziękował polskim kibicom za wsparcie i życzył powodzenia arbitrowi ze Słowenii. Niezwykłe znalezisko towarzyszy obchodom setnej rocznicy nadania praw miejskich Gdyni. Bibliotekarze odkryli w swoich archiwach datowany na 1965 rok zapis hymnu tego miasta. To sytuacja wyjątkowa, bo tego, że taki utwór istniał, nikt wcześniej nie podejrzewał. Paweł Radzewicz.
3: Stulecie miasta to świetna okazja na poszukiwanie pamiątek. Bibliotekarce Marcie Chudzińskiej wizyta w archiwum wyszła znakomicie.
4: Miałam nadzieję, że będzie coś o Gdyni, ale nie sądziłam, że to będzie aż hymn Gdyni. Był ogromny dreszczyk.
3: Dreszczyk można poczuć, słuchając wygenerowanego utworu.
5: Ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że o hymnie nikt nie słyszał.
3: Nie ukrywa zdziwienia Małgorzata Trajtowicz.
5: Być może był oddolną inicjatywą, która nigdy nie miała swojej premiery z publicznością.
3: Nie wiadomo więc, czy ktoś dał się już ponieść socrealistycznemu tekstowi, gdzie tu cytat, hymn dzwoni jak młot w naszej dłoni.
0: Na koniec przypominam o ostrzeżeniach przed burzami, niedzielne wyjazdy i powroty przy miejscami bardzo złych warunkach na drogach. Alerty przed intensywnym deszczem i silnym wiatrem zostały wydane dla południowej połowy Polski.
1: Konin FM. Pogoda.
6: I takie burze pojawiły się teraz na granicy województwa wielkopolskiego i łódzkiego w południowej części tej granicy. Opady deszczu również występują i to opady występują na przykład już w Poznaniu. Od południa południowego zachodu wkracza ta fala. Front opadowy również do wschodniej Wielkopolski, do subregionu, do dawnego województwa konińskiego. Więc dzisiaj popada. Co dalej w pogodzie? Co dalej widzą ci, którzy pogodę przepowiadają? Niekoniecznie górale, widzą chłodniejszy czas. W ciągu tygodnia mam mieć dni, tak jak na przykład wtorek bądź czwartek z temperaturą poniżej 20 stopni cieplej. Jest szansa, że zacznie robić się na kolejny wakacyjny lipcowy weekend.
7: Konin FM.
1: Konin FM.
7: Naturalnie, że lokalnie.
8: Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna, której nie brakowało zupełnie niczego poza ramionami szarmanckiego, wyrofinowanego.

prawie dyszka, prawie 10 minut po godzinie 13. Witam w drugiej godzinie radiowego koncertu życzeń. Do 14 ten program. Już z życzeniami ruszamy. Pozdrowienia dla piłkarza Kacpra Piast Grodziec od Lidii. Dla Kamila Kwiecińskiego dużo zdrówka, spełnienia marzeń, które jeszcze się nie spełniły, miłości, pracy, dużo radosnych chwil w życiu życzy mama, prosząc o piosenkę, której no jak na razie nie udało się znaleźć. Proszę o piosenkę pod tytułem Piosenka z tamtych lat. Z pozdrowieniami dla taty. Witam w wakacje, pięknej niedzieli odpoczynku dla słuchaczy, oczywiście super radyjka. Pozdrowienia od Iwonki z Rzychlina. Proszę o Skolima, niegrzeczna dziewczynka. Na pewnie chodzi o Skolima i Blankę w utworze Niewinna. Witam serdecznie, wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się urodzin dla brata Andrzeja. Szczęścia, zdrowia i spełnienia marzeń przesyła siostra Monika, prosząc o Ryszarda Rynkowskiego. Dziś są twoje urodziny. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Serdecznie pozdrawiam sąsiadkę Grażynę i jej Ilonkę, brata Grzegorza z Bożeną i Eugeniusza z Sobótki Leszek, prosząc o Zmrożone Serca Krzysztof i Andrzelika. Już ruszamy z kolejnymi piosenkami. Jeśli chodzi o przyjmowanie muzycznych dedykacji, to już tutaj do 14 playlista zapełniona, więc jeśli chodzi o życzenia, tylko je przyjmujemy. Muzyczne dedykacje do 14 będą się pojawiać, te, o które poprosiliście wcześniej. Bajera, Popłyniemy, Afrykę, Simone, Ramaja i Las Vegas w utworze Bądź Dziewczyną już teraz na naszej antenie. 511 115 104. Dzwońcie pod ten numer, piszcie SMS-y na naszą bramkę 7168. Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Napiszcie maila, adresę fala@konin.fm oraz wiadomości na messengera naszego radiowego. Radio Konin FM 104.1. Żółto-zielone logo.

0: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
1: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców.

To co, kolejne pozdrowienia na naszej antenie? Czas na nie? Oczywiście. Radiowy koncert życzenie trwa. Pozdrawiam całe radio, to od Kamila. Proszę o Las Vegas, bądź dziewczyną. Messaja każdego dnia od małżeństwa Ireny Józefa Koprowskich z Goliny. Pozdrawiam Jacka Rzeszotarskiego z Brzeźna, od Kasi Głowackiej. Miło spędza i niedzielę. Proszę o typ niepokorny. Gorące pozdrowienia popłyną do Hiszpanii dla całej rodziny Goło z Werci i Leosia od Moniki i Witka. Proszę o digi digi di. Będzie ten utwór. Kolejne życzenia to: mamo Anitko, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dużo szczęścia, zdrowia oraz miłości życzy córka Maja. 511 115 104, dzwońcie z życzeniami. Jeśli chodzi o pisanie, to oczywiście SMS, numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Pamiętajcie też o mailu, adres fala@konin.fm oraz o naszym messengerze w Facebook Messenger. Wiadomości wysyłajcie, żółto-zielone logo Radio Konin FM 104.1. Stachurski, Messaja i piosenka z tamtych lat już teraz na naszej antenie. Kolejny blok muzycznych dedykacji spełniamy.

Konin FM, słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie i już jesteśmy z pozdrowieniami kolejnymi z okazji urodzin dla Claudio Saida ze Starego Miasta. Dużo, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia najskrytszych marzeń. Takie życzenia przesyłają Dorota i Andrzej Pietrzak, prosząc o Boys, jesteś szalona. Pozdrowienia dla słuchaczy proszę Magic Band, Chory na miłość, to od Mateusza. Panie Wojtku, super niedziela, w rytm muzyki u Was. Proszę o jeszcze jeden utwór, który uwielbiam z mężem. Nareszcie taka prośba muzyczna napłynęła do nas od Sary. Co gramy? To gramy z Kolima i Blankę, później Dawida Kwiatkowskiego i Kaję, a później utwór, który jest hitem, jeśli chodzi o tworzenie TikToków, jakichś krótkich filmików w internecie, ale też jest hitem, jeśli chodzi o słuchanie tego utworu, czyli po prostu digi digi di. To już za kilka minut. Przypominam, do 13:50 czekam na Wasze pozdrowienia.

Czas na kolejne życzenia. Pozdrawiam sąsiadów z działki numer 10. Pozdrowienia przesyłają sąsiedzi z działki numer 66. Dla Claudio Sajda z okazji urodzin dużo zdrowia, szczęścia, samych słonecznych dni oraz realizacji w życiu prywatnym i zawodowym. Życzy Kasia, Adam i Antoś z Tuliszkowa, prosząc o Stachurskiego iść w stronę słońca. Takiej piosenki w wykonaniu Stachurskiego nie znalazłem. Co będziemy grać już teraz, to Boysów Jesteś Szalona i Ryszarda Rynkowskiego, utwór Urodziny. Przypominam, do 13.50 możecie jeszcze przekazywać życzenia, pozdrowienia i dedykacje na naszej antenie.

chyba najbardziej znana piosenka dotycząca urodzin. Ryszard Rynkowski. Urodziny na naszej antenie. Zbliża się 14. Ostatnie dziś życzenia. Pozdrawiam mojego męża Ireneusza z Chełmna. Kocham cię, twoja Elcia. Pozdrawiam prowadzących, słuchaczy, proszę o Fanatyk Zakochany Chłopak. I jeszcze pozdrowienia dla sąsiada Władka i mojej żony Marzenki, to od Mariusza. Do 14 zagramy jeszcze utwór Nareszcie oraz będzie Krzysztof i Andrzelika w utworze Zmrożone Serca. I koniec na dzisiaj, jeśli chodzi o pozdrowienia i muzyczne dedykacje. Za tydzień w niedzielę zapraszam od 10 w imieniu swoim oraz oczywiście niezastąpionej Halinki Walusiak. Muzyczna fala wspomnień w niedzielę od godziny 10. Już teraz na ten program zapraszam, dziękując za dzisiaj. Później po 12 radiowy koncert życzeń. Od 10 pozdrawiam, od 12 również muzyczne dedykacje przyjmujemy i prezentujemy na naszej antenie. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za to, że byliście. Uważajcie dzisiaj na opady, a może nawet i na burze, które mają pojawić się w naszym subregionie. Spotkanie jutro ze mną po godzinie 15. Po krótkim urlopie wracam. Po 15 program popołudnie w dobrym rytmie. Jutro po 15 jestem. Wojtek Maciejewski. Do usłyszenia. Bye, bye.

0: Synoptycy aktualizują ostrzeżenia, burze również w nocy. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat, możliwe utrudnienia dla turystów. Za chwilę też będziemy łamać szyfr Enigmy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pieszchała. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Tym razem dotyczą północno-wschodniej części kraju. Zaczną obowiązywać wieczorem i potrwają do rana. To będą burze, które teraz do mniej więcej godziny 20 są albo mogą się pojawić w całej południowej połowie Polski. To dla kilku województw wydane zostały nawet alerty wyższe drugiego stopnia. To w szczególności województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i świętokrzyskie. Jeden atak za drugim opowiadają mieszkańcy Kijowa o nocnych rosyjskich nalotach na Kijów. W ciągu kilkudziesięciu minut do ukraińskiej stolicy doleciało około 40 pocisków.
2: To było niespodziewane. W nocy doszło do potężnych eksplozji. To była tragedia, po prostu krzyk przerażenia.
3: Zrazu pobiegły schować.
2: Natychmiast pobiegliśmy do schronu. Wtedy nastąpiły kolejne uderzenia. Zostaliśmy w schronie, co jakiś czas podskakując, ponieważ wybuchy były tak silne, że budynek nad schronem się trząsł.
0: Według Ukraińców to był najpotężniejszy ostrzał stolicy od początku wojny. Ruszają remonty szlaków na Rysę i Zawrat. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą liczyć się z czasowym wstrzymywaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pracownicy TPN-u zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Park apeluje także o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób prowadzących pracę. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od warunków pogodowych. Na koniec zaproszenie do Poznania i to zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. W Centrum Szyfrów Enigma można już oglądać pozyskany właśnie 7. model maszyny, mówi dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Monika Hergt.
4: Przeznaczone był na rynek cywilny, czyli na przykład służyła różnym niemieckim instytucjom, na przykład kolejom państwowym. Każda jest wyjątkowa. Gdy pokazujemy te różne modele, to też pokazujemy, jak było skomplikowanym wyczynem złamać szyfr Enigmy.
0: Enigmy jeszcze przed wybuchem II wojny światowej jako pierwsi złamali polscy matematycy i kryptolodzy.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Do wieczora burzowa pogoda w południowej połowie kraju. W nocy burze przeniosą się na północny wschód. Na termometrach po południu od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 w centrum i do 28 stopni na południowym wschodzie. Jutro chłodniej, maksymalnie do 23 stopni i też pojawią się deszcze.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Reklama. Konin FM.
5: Konin FM.

MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.

0: Czerwone flagi na blisko 100 kąpieliskach w północnej Polsce. Tanieją mieszkania w Warszawie, drożej za to w innych dużych miastach. Za chwilę też o tym, dlaczego w najbliższych dniach będzie można w lesie spotkać żołnierzy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchoła. Na blisko 100 kąpieliskach w województwach zachodniopomorskim i pomorskim obowiązuje dzisiaj zakaz kąpieli. Większość jest zamknięta m.in. z powodu wysokich fali silnych prądów wstecznych. Tak jest m.in. na kąpieliskach w Dziwnowie, Trzęsaczu, Mrzeżynie, Dębinie czy Rowach. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się nawet w ciągu tego samego dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Po upalnym piątku i sobocie oraz burzowej niedzieli nad Polskę nadciągnie spore ochłodzenie. Jutro w wielu miejscach kraju temperatura nie przekroczy 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Zanim zrobi się chłodniej, czeka nas jeszcze kilkanaście godzin z nadal niespokojną, dynamiczną pogodą, mówi synoptyk IMGW Dorota Pacocha.
2: Miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju, występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Lokalnie na południu i w centrum Polski porywy wiatru w burzach mogą sięgać do 100 km na godzinę i tam wydany jest drugi stopień ostrzeżenia.
0: Te alerty obowiązują do końca dnia. Mieszkania z drugiej ręki najbardziej staniały w Warszawie, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nie jest to jednak spory spadek, bo niecałe 2%. Z kolei w pozostałych 6 największych miastach ceny wzrosły o 1%. Tu chodzi o Gdańsk, Gdynię, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław. Badanie pokazuje też, że cały czas dystans cenowy dzielący stolice od pozostałych miast jest znaczny, choć w ostatnich latach maleje. Ekonomiści zauważyli, że pod koniec ubiegłego roku mieszkania na rynku wtórnym w Warszawie były droższe o nieco ponad 40% niż średnia dla 5 największych miast, a już pierwsze miesiące tego roku pokazały, że ta różnica zmalała o kilka punktów procentowych. Obecnie metr kwadratowy na rynku wtórnym w Warszawie kosztuje średnio 16 400 zł. Na koniec informacja, aby nie być zdziwionym albo się nie przestraszyć, jak podała wojewoda opolska, od jutra do końca lipca żołnierze będą ćwiczyć w Opolu, Turawie i Zawadzkiem. Mundurowi mogą przemieszczać się po terenach leśnych, pojedynczo albo w grupach. Będzie też więcej wojskowych pojazdów. Służby wojewody apelują o niefotografowanie żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, a także o niepublikowanie ich wizerunków.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Wieczorem i w nocy opady przeniosą się bardziej na północny wschód kraju. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza na północy przelotne deszcze i burze. Na termometrach w poniedziałek od 17 stopni na Pomorzu do 21 w centrum i do 23 na południowym wschodzie.
1: Konin FM.

0: oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Szewc-Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

0: Wielokilometrowe korki na drogach nad morze, długa droga na wakacje. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie, teraz Iran atakuje Jordanię. Odliczanie do finału piłkarskiego mundialu. Kibice liczą na takie emocje, jak podczas wczorajszej walki o brąz, gdy wpadło 10 goli.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchoła. Z powodu kolizji na trasach prowadzących nad morze są teraz duże utrudnienia w ruchu w województwie zachodniopomorskim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że zator na autostradzie A6 ma 10 km. Podobnie jest na S3 pod Goleniowem w kierunku Szczecina. Cały czas też ostrzegamy przed burzami. W najbliższych godzinach mogą pojawić się w południowej połowie kraju, a potem w godzinach wieczornych i nocnych przeniosą się na północny wschód. Iran wystrzelił pociski w stronę Jordanii. Kraj jako sojusznik USA kilkakrotnie był celem ataków Iranu od czasu wznowienia działań wojennych na Bliskim Wschodzie przed ponad tygodniem. Od tego czasu każdej nocy Amerykanie atakują cele w Iranie, a jak przed chwilą ostrzegło izraelskie wojsko, ostrzał Jordanii przez Iran może rozprzestrzenić się również właśnie na terytorium Izraela. Lotnisko w Tel Awiwie pracuje normalnie. Jeśli chodzi o połączenia z Polską, to wylądował niedawno samolot z Warszawy, a późnym wieczorem planowany jest lot z Krakowa. Papież Leon XIV, przebywający na urlopie w Castel Gandolfo, ponowił apel o pokój na świecie, zwracając się do wiernych z całego świata zebranych w południe na placu przed Pałacem Apostolskim w tym podrzymskim miasteczku. Papież powiedział, że wciąż śledzi z niepokojem to, co dzieje się w różnych krajach rozdzieranych przez wojnę i przemoc.
2: Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałą modlitwę.
0: Papież przestrzegł również przed logiką sukcesu i wielkości. Mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata wysoko zawiesił poprzeczkę przed dzisiejszym finałem. Przypomnę, Anglia aż 6-4 pokonała wieczorem reprezentację Francji i zdobyła brąz. Na ten medal angielscy kibice czekali bardzo długo, o czym mówi trener ich kadry Thomas Tuchel.
3: To pierwszy medal od 60 lat i najlepszy wynik na mundialu rozgrywanym poza Anglią. Mam nadzieję, że zawodnicy po jakimś czasie będą dumni z tego osiągnięcia, choć nasze ambicje były zdecydowanie wyższe. Naszym marzeniem był finał i sięgnięcie po Mistrzostwo Świata.
0: Mecz o brąz już za nami, a dzisiaj finał na stadionie niedaleko Nowego Jorku broniący tytułu. Argentyna zmierzy się z mistrzami Europy Hiszpanami. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 21:00 polskiego czasu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże miejscami, zwłaszcza na północy kraju, przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach w ciągu dnia mniej niż w weekend, od 17 stopni na Pomorzu do 21 w centrum i do 23 stopni na Podkarpaciu.

0: 104.1. Reklama.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców.

0: Deszcz i burze na południu i w centrum, a w nocy na północnym wschodzie. Możliwy większy płomień na pochodniach Orlenu w zakładzie w Płocku. Sprawdzimy też, jak idą przygotowania do jarmarku świętego Dominika. W tym roku impreza przyciągająca do Gdańska tłumy z całej Polski będzie inna.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Michał Pierzchała. Niedzielne popołudnie i wieczór mogą być pogodowo niespokojne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada na południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu oraz burze z silnymi porywami wiatru. Zdaniem synoptyków dynamiczna pogoda utrzyma się także w nocy, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie będą występować intensywne opady deszczu. Grzegorz Kozioł z nami. Przekaż proszę najnowsze prognozy.
2: W związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi w 10 województwach na południu i w centrum kraju do wieczora obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, a do odbiorców na terenie 8 województw alert wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na tych terenach prognozowane są silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ponadto do jutrzejszego poranka w 4 województwach na północy Polski obowiązywać będą alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami.
0: Uspokajający komunikat z Orlenu. Zakończył się bowiem w Płocku w głównej siedzibie spółki remont instalacji i na pochodniach zakładu produkcyjnego od dzisiaj przez kilka dni może być widoczny większy niż zazwyczaj płomień. Spółka zapewnia, że taki płomień to normalna część procesu technologicznego. Łuna z płomienia, który pojawia się na wysokich pochodniach instalacji płockiego zakładu, jest często widoczna, zwłaszcza nocą, nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pozostał niecały tydzień do startu 766. edycji Jarmarku Świętego Dominika. Impreza, która jest perłą w koronie wakacyjnej oferty Gdańska, w tym roku wyjątkowo nieco zmniejsza swoją skalę, a to dlatego, że w centrum miasta trwa kilka remontów naraz i część ulic, tradycyjnie zajmowanych przez handlarzy, musi zostać otwarta dla ruchu samochodowego. Idzie za tym jedna kluczowa zmiana dla stałych bywalców, mówi Dorota Solochewicz, menadżerka Jarmarku Świętego Dominika.
3: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długich ogrodach, tylko na targu węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej, to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
0: Ceremonia otwarcia Jarmarku Świętego Dominika już w najbliższą sobotę.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, może przelotnie padać deszcz. Tutaj też zagrzmi. Na termometrach jutro w ciągu dnia od 17 stopni na Pomorzu do 21 w centrum i do 23 stopni na południowym wschodzie.

Non-Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: FM.
1: Reklama.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
1: Reklama.

Tonin FM. Najbardziej roztańczone radio. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.

0: ING to twój asystent który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.
3: Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: to jest ten moment, to jest ta chwila. Namaszczam się na nową gwiazdę w ojczyźnie.
1: Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Jezus Maria.